0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Unsere Welt geht nicht zugrunde aus Mangel an Wissen, Sachverstand und Können, sondern aus Mangel an Liebe. Liebe setzt Dinge voraus, die nicht mehr in Mode sind. Sich selbst beherrschen, der Habgier nicht nachgeben, den Egoismus überwinden. Liebe heißt Menschen lieben.
2: Und auf Polnisch. Nasz świat ulega zagładzie. I to nie z powodu braku wiedzy, kwalifikacji czy też umiejętności, lecz z powodu braku miłości. Miłość wymaga od nas rzeczy, które nie są dzisiaj modne. Opanowania się, nieulegania chciwości, przezwyciężania egoizmu. Miłość znaczy po prostu kochać.
3: Hausboot mieten? Dann ab zu Bunbo, das Bungalow.